Okana kwi inchi rishli kwa aki kishchaplisek. Idyoshin kwi chikchaku kishnumse kish er ebishalom ut kishtie. Kulumak ut ukumak chukunilesh chireli seka in. Aana ilisek reli inkik el chokreli ak utkuniliksum kwang. Lingik elita hoyek sahek avau sashkava rena baleb. Reshkui bal sachvale limak. Bahano maka ing reshne mankelin kultin kankil. Natinka kwa ati Dios.